oni nkrata mɔbɔ an bɔga oni nkrata na me hu ne mɔbɔ wo mie kwan ma no nya nkrata an ɔde 90 days na kɔ yɛ wo di 90